Og tar njóta hesa lutu Og vinar lasu gott A borja vi kain borgum Vi april